Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako.

0: vseeno že gledat, kaj te bom zvilcev.
1: Najboljša jutranja štimonga v Sloveniji. Frajersko jutro. Samo na Frajer Radio.
2: Ali po, ako kaj znamo.